si tău rečt, anzi, anzi, zdei tu viem, ka si reku, klapa zadništih jest hrem.

stoacem, henjat, ne, henjat pej ne znam. Do čirmam šeke u rakah, jest i hram. Partida teče še zmiram, karte padaju.

Kopru štorkljah prespim, od visečo maglo. Tiho sam med njimi stoj.